trinajsto, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada petnajsta postala nuna, neč nimamo od nje. Šestnajsto, pa nosi luna, hodi kdo

0: Dobra muzyka.
1: Dobra muzyka.
2: Morje, sonce in veliko veselja, ker to je Radio Velenje.

se kaj vriska, pumpari, pumparke, naj vriska Daniel, skratka, pozdrav v kraj Bukovo, tam stojim mlaj.